tej nocy nic złego się nie zdarzy. Wystarczy bliskość twoich myśli. Wystarczy bliskość.

0: Мы толькі што чулі, як у Кабылянцы каля Міхалова у Падляскім ваяводстве шанавалі Міколу Гайдука, беларускага журналіста, педагога, грамадскага дзеяча з Беластоцчыны. А ў Беластоку ў праваслаўным прыходзе яна багаслова ўшанавалі разбяра з вёскі Канюкі на Нарве Уладзіміра Наумюка. Пры нагодзе прайшла там сустрэча, у час якой размаўлялі пра кніжку, якую напісала яго ўнучка Ганна Наумюк Якуц. Уладзімір Наумюк, пакуль выкажуцца скульптуры. Аўтарка адзначыла, што гэта добрая нагода, каб паразмаўляць не толькі пра кнігу, але і пра памяць і спадчыну народнага мастака.
1: Czuję się dosyć dobrze, babcia też. Wiadomo, dziadek ma 91 lat. To już jest taki wiek, w którym taka pogoda nie pomaga, tak? Więc, ale jakoś sobie dają radę. Ostatnio, kilka dni temu byłam, odwiedziłam, więc w dobrym humorze byli. No i tak, aby dalej tak zdrowie dopisywał. Od początku bardzo chciałam, żeby promocje, spotkanie autorskie odbyło się tutaj w domu parafialnym, parafii świętego Jana Teologa. Tutaj na co dzień mieszkam, tutaj mój baciuszka właśnie tutaj jesteśmy razem z całą rodziną i chciałam z naszą społecznością, taką z najbliższymi nam ludźmi porozmawiać, opowiedzieć.
2: Паколькі гэта ўжо не першая кніга пра Уладзіміра Наумюка ў Беластоку, то, можа быць, вы ўжо атрымалі зваротную сувязь ад сваіх чытачоў, можа быць, некія невядомыя факты.
1: Дастаю такі першы зваротную інфармацыю. Я чакам на вінцай, бардзо чакам. Але мам першы о тым, што так, што чагось, напрыклад, не ведзелі. Альбо бардзо ўцешылам сі, як дзядка знаёмы з суседній вісі прыехаў, прачытаў ўжо кніжку, прыехаў да нього і павядзеў, веш, Володзя, там всё є написано так, як было. Wtedy tak się ucieszyłam, że rzeczywiście ludzie mają, ci co kojarzą pewne sytuacje, albo po prostu tamte czasy, to mówią, że tak było. Z tego jestem bardzo zadowolona. Bardzo ucieszyłam się, że dziadek powiedział, że dobrze jest napisane, tak jak on chyba sobie to wymyślił i wymarzył, więc też wtedy bardzo się ucieszyłam. Pamiętam, że babcia, oglądając książkę, zobaczyła jakieś zdjęcie, którego nigdy chyba nie widziała, więc też była zaskoczona, że jakieś zdjęcie powstało. Dziadek miał wiele mu zdjęć robiono w ciągu tych lat, tak? I wiele z różnych sesji miał, więc gdzieś jakieś zdjęcie gdzieś tam się jeszcze skryło, którego i sesja, której babcia nie widziała, więc nawet ona była zaskoczona. Także myślę, że udało się dużo zbierać takich ciekawostek i smaczków i nieznanych informacji. Mam nadzieję, że jeszcze więcej dostanę tych zwrot, spostrzeżeń, uczuć, tego, co ludzie, ich przemyśleń.
2: Czatar parafii, ojciec Marek Wauraniuk podkreślił ważność takich kulturnych sustryż dla miejscowej społeczności.
3: Prezentacja kniżki autorstwa matuszki Anny Naumiuk Jakuc, jaka ja u swój czas napisała knihu zatytułowaną Włodzimierz Naumiuk, zanim przemówił rzeźby. Poznajmy wspólnie historię ukrytą w drewnie i rzeźbach. Ta kniżka Jana powstała pierdu sim z nahody dumka pra napisanie tej kniżki, ona narodziła się jak raz na jubilej 90-godzia życia głównego bohatera tej kniżki, Władimira Naumiuka. Jego unuczka tak składa, że jest pracownikiem naucznym Politechniki Białostockiej. Jej doktorska robota była związana także z życiem, tworami, myślami i koncepcjami architektonicznymi, bo pro to też trzeba skazać, Władimira Naumiuka. I on nie tylko robił u dzierwie swoje roboty, jakie przedstawiają teraz, разных бахатыроў з жизни, но так само з Біблії і святых апостолов, святых угодников, анёлов. Рабіў так само і рэжби людей.
0: І цяпер пра свайго дзеда кнігу напісала яго ўнучка Ганна Наумюк Якуц. Прэзентацыя этой кніжкі Уладзімір Наумюк, пакуль выкажуцца скульптуры, прайшла ў прыходзе святога апостола Яна Багаслова ў Беластоку.

0: to je pereadolit i dziakujuć tak samo Nastie Kudasowej, no ja prosto znachodzu wielką przyjemność u tej sustreczy skroś słowa, dziakujuć słowo, poetyckiemu słowu.
1: Gawarela profesor Beata Siewak z Katolickiego Lublińskiego Uniwersytetu, jaka ja jak raz pra twórczość, pra poezję Nastie Kudasowej napisała artykuł, jaki będzie można już nie w zabawie przeczytać u almanachu Bielorusoznawczej studii, studia białorutynistyczne.

0: сэрцы, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радио Рация охопливает все белорусско-польское помежа. И теперь хочем запросить на цикавую выставу у под музея Подляской вёски, каля Белостока. Выставу, якая в певным сенсе связанная с материальной справой, со справой бизнеса и финансов, поскольку это выстава традиционного строю. А ведомо, что строй мог быть и вельми дорогий. Выстава традиционного строю с сегодняшнего подляского воеводства. Это выник шматгодовых доследов, прац и так само супрацовництва разных установ культуры воеводства. Про это там у нас суавторка выставы, доследчица традиционного строю Альжбета Пискаш-Бранікова.
2: Kiedy myśmy zaczęły pracę, zrobiłyśmy bardzo dokładną kwerendę w całej Polsce. I do książek wykorzystałyśmy absolutnie wszystkie zbiory i wszystkie elementy, które są w zbiorach innych muzeów. Więc w książce jest więcej o pewne elementy wypożyczone z Krakowa, z Łodzi, z Warszawy, o pewne elementy wypożyczone tutaj z miejscowych izb regionalnych. Tutaj ograniczałyśmy się już do wypożyczeń powiedzmy tylko muzealnych, ponieważ to są bardzo skomplikowane procedury. Wystawa jak na tę chwilę i na naszą wiedzę i na naszą i w ogóle na wiedzę jest absolutnie reprezentatywna. Może nie jest tak bogata, jakby się chciało, kolorowa, ale pokazuje to, w czym ludzie chodzili i bardzo radziłabym zwrócić uwagę na spódnice, które są najpiękniejsze, ale mają tą wadę obecnie, że są wykonane z tkanin samodziałowych, które trzeba by było utkać, a niestety te możliwości są bardzo skromne. Istnieje też tutaj niewiele haftów, ale też są i proszę, jeżeli ktoś będzie zwiedzał wystawę, dokładnie patrzeć na koszulę, bo tak na pierwszy rzut oka bardzo się odróżniają koszule z okolic Bielska Podlaskiego i Hajnówki, bo jest to haft czerwono-czarny, ale jest tu też bardzo wiele haftu białego, głównie na koszulach kobiecych. Zresztą strój kobiecy jest troszeczkę bardziej rozbudowany, zresztą noszony był dłużej, ponieważ męski przestał być noszony praktycznie jak można było kupować już coś w mieście. Myślę, że to wynika między innymi z tego, że to, co kupowano w mieście, po pierwsze, mężczyzna jak pojechał do miasta, to się nie odróżniał swoją wiejskością, w związku z czym wolał się ubrać tak, jak się ubierano w mieście, a po drugie, paradoksalnie, strój miejscowy, wiejski, tradycyjny był droższy, ponieważ należało na niego utkać samodziały. Był to prawie taki okres przejściowy, kiedy formy były już takie ogólnoeuropejskie, miejskie, natomiast wykonane z samodziałów, no bo te akurat były gotowe w domu.
3: І вось маем гатовую выставу 41 экспанат народны строй падляшскага ваяводства.
2: Можа то не ёсць выстава, которая паказуе нам якісь фаерверк, але ёсць то выстава бардзо прамысляна, складаецца з трох у засадзе часці. На двух першых паказуем строі з аколіц Белага Стоку, Бельска Подляскага, значыць строі дробношляхецкія, трудна паведжаны са з аколіц Чыхановца, але са оне то строі нашыны гумне przez drobną szlachtę. Potem mamy stroje z okolic Sokółki, z okolic Suwałk Augustowa i stroje ludności litewskiej z okolic Puńska. Trzecia sala jest taką trochę zabawą. Pokazujemy tu stroje zimowe w pierwszej części. Troszeczkę bielizny. Przekornie nasza kobieta przy szafie stoi w majtkach i w staniczku. Potem stroje robocze i na koniec parę weselną i dziewczynkę od pierwszej komunii.
3: Асобнае месца на выставе заняў строй з Лубнінскага ваяводства, які на працягу многіх гадоў памылкова ўспрымаўся як падляшскі і трывала ўвайшоў у масавую культуру менавіта пад такой назвай. Экспанат вылучылі асобна з адмысловай пазнакай «Гэта не падляшскі строй». Падрабязнасці распавяла суаўтарка экспазіцыі даследчыцы народнага строю Альжбета Піскаш-Бранікова.
2: Mam też pewną zagadkę i informację, także jeżeli ktokolwiek przyjdzie na wystawę, to go bardzo proszę, żeby zajrzał za szafę. O co za tą szafą chodzi? Stoi tam strój, owszem, noszony przez ludność mieszkającą na Podlasiu, ale ta ludność mieszka w granicach województwa lubelskiego. Jest to strój, który etnografowie nazywają nadburzańskim i został on opisany w atlasie strojów Janusza Świeżego, który ma tytuł Strój Podlaski i małymi literami napisany nadburzański. Tutaj pozwoliliśmy sobie pokazać okładkę tego wydawnictwa i miejsce, gdzie ten strój na mapie jest zaznaczony miejsce, gdzie ten strój był noszony. I dlaczego to pokazujemy? Ponieważ walką z wiatrakami jest tłumaczenie wszystkim, że na Podlasiu nie noszono takiego stroju. Że to jest na Podlasiu tym, który leży w granicach województwa, który nie leży w granicach województwa podlaskiego. Jest to owszem strój podlaski, ale nie jest to strój charakterystyczny dla całego Podlasia.
1: U wystawie tradycyjny strój z terytorii сегодняшнего Podlaskiego województwa. Najbardziej kosztowne eksponaty ze zbioru Podlaskiego Muzea Narodnej Kultury, Okrągła Waga Muzea w Suwałkach i Muzea Sokolszczyny. Wystawa będzie pracować do 30 października.